0: moje, kowacz, konia moje, kolko żeblę potrzebuje.
1: Cze maglich polici saje, iskre mycze na wse kraje, wędar żeńska mnie lublin, daje czernika kwoglin.
0: Konia moje, kowacz, konia moje, konia moje, kolko żeblę potrzebuje.
1: Kmet brez niega nemre biti, ne gospod se kam voziti, njega nuca wsak orać, wsaki meszter się kopać.
0: Ten kowacz, kolko żeblę potrzebuje.
1: Roczko on sich ogniu nese, dżurcz pasina.